Ško. Dneska kej tak vysoko. Spadneš jako tůčko. Chováš se moc divoko.